niż to zatonić, że nie znasz robić, niż to zatonić, że nie znasz robić, w lesie stromiczek, na nim rośnie.